muna ako sa search. Mag-show you daw ako. Lokal na gobyerno Candegas sa Panginoon at pangatok ni Mayor Isham. Kasama niyo pa ang mga kinatawa na dahing amnesia. Saan sa search? Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ay